0: trakcie to wszędzie jest tłok. Tu Melo Radio. To jest Melo.
1: Hey, this is Ellie Goulding.